Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska, polka, mieszane mała korynia i bardzo, bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Ogryj mi duszu. Tancuje w polu biała zadujawa, srebrnym weloną wkrywa zelen lis. No niby gryje kaloryfer, a czomsy studeno, jak bis.

obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy obzeracz przyrody. Chneska już idę 91. odcinek naszej przyrodniczej audycji, w kotri sobie wandrujemy, ichamy, izdymy, litamy przez różne interesujące zakutyny świta. No i sme tak powiedzmy w połowie serii, która tykat się nacjonalnych parków w Polsce. No i byliśmy już w paroch takich do tej pory, a chneska de was zaberu w Bieszczady. Pojechamy eksplorowaty i kus doznaty się pro Bieszczadzki Nacjonalny Park. Jest to jeden z 23 polskich nacjonalnych parków i nachodzić się, no jak możemy dobyć, dodumaty się po nazwie, w Bieszczadach, dokładnie w zachodnich Bieszczadach. Zaklekany tot park był w 1983 roku, a w 1992 stał się częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Schidne Karpaty. Tiż od 2021 roku 11% powierzchni parku jest wpisane na listę światowej spadkowiny UNESCO. Co interesujące, Bieszczadzki Park jest czwartym, co do bilszosty nacjonalnym parkom na terenie Polski i jest najbilszym nacjonalnym parkom w polskich chorach. Ma je powierzchnię 292 kwadratne kilometry. Na jocho obszyri nachodzić się też najbardziej na południe wysunęty punkt Polszczy. Jest to Werch Opołonok o wysoti 1028 metrów nad morą, jak i nachodzić się przy hranici z Ukrainą. Siedziba dyrekcji parku nachodzić się w hirnych, wyżnych ustrykach. No i też jeszcze trzeba dopowisty już tak na sam koniec toho wstupu, że na herbi Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku mamy rysia. Ryś jest takim gatunkom, powiedzmy, herbowym. No i w dzisiejszym programie to doznamy się kus pro taku kulturu i historiu toj czasty polskich hir pro Bieszczady. Doznamy się pro to tu zemlu bojkił. No i też pak wam powiem kus bilsze pro przyrodu toho parku, pro to toż to je bardzo ważne, istotne i takie no kluczowe w ochoroni to tych ekosystemów w nacjonalnym parku. No i na sam koniec jeszcze wam powiem o krasnych zakutynach, o krasnych miściach, jak nachodzić się w

Wernulisme pokorotki muzyczni pererwi i terwat obzeracz przyrody chneska sme w Bieszczackim Nacjonalnym Parku. W parku, który peret druhą świtową wojną był zaseleny bojkami, no ale w rokach 1944-47 stojo przyry to ta, to te bojki były wyselene, no a pak

tereny dawniejszych seł, to tych osad, zaczęły porastaty derełamy i kriakamy. Tyż coraz częstsze pojawiały się dyk zwiriata. W ten sposób zaczął kształtować się taki napił naturalny, napił taki antropogeniczny, landschaft to tych Bieszczad, której też bywa nazywanej krainą dolin. No i kiedy byśmy wędrowali po bieszczadzkich dolinach, to możemy jeszcze najść da jakieś ślady to tych dawnych seł, możemy dozryty się pewnyć zawalenych studni, pidmurów okrzyż, przydorożne drewa, jak i też możemy stritety zdiczyły sady. No i też ważną częścią ochrony przyrody w Nacjonalnym Parku jest to, żeby zachować to te tereny, zatem też są wedeny w parku regularne koszynia. A tyż od 1993 roku wypas huculskich koni, hodowle toho zwiria, które pochody ze wschodnich Karpat, nachodzą się w Wołosatym i w Tarnawi Nyżnoj. No zatem widzimy, że to ty Bieszczady, no to nie jest taka barzdyka przyroda, ale jest to taki kus landschaft właśnie, z który był pod silnym wlejaniem człowieka w minułych historycznych epochach. No a jaka jest to ta przyroda w Bieszczadach? To wam powiem o paroch minutach.

Słuchate obzeracza przyrody. Chneska, wandrujemy sobie przez Bieszczady, a dokładnie przez Nacjonalny Park, który tam właśnie choronyt najwyższy czasty, polskojczasty, najwyższy partii polskojczasty z Chidnych Karpat. W Bieszczadzkim Nacjonalnym Parku wiryżneny są dwa takie roślinne plantra, plantro lisiu i połonyny. Prawi, że 80% obszary Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku to zanimają naturalne listiane lisy, jak i też takie buczyny właśnie, lisy, w których hołownym elementem jest buk. Też możemy stretyć w bieszczadzkich lisach okrem buka olszu seru, jawir, smerk i jodu, albo inaksze jaleciu. No ale 15% to tych lisiów w Bieszczadach mają taki pierwotny charakter. No i do te lisy to one występują do wysoty 1150-1250 metrów nad morą. Wyże mamy bars wyniatkowe i nestriczane w innych miejscach w Polsce plantro schidniokarpackich hal, które zwane są połoninami. I to ty zanimają powierzchnię w Polsce, w tych naszych Bieszczadach 1800 hektariów. Prawie 90% tej obszary jest pod ścisłą ochroną. Tyż w to tym, że zachowały się to te połoniny, to pomachał dawniejsze wypas bydła. Przez dawniejszych mieszkańców, no to wszystko było wedene do połowy 40-rocznych roku 20. stulecia. No i też warta do powisty, że no mamy to tu dyku przyrodu w Bieszczadach, ale też popry to tych miejscowych gatunków flory, to też na terenie parku pojawiają się inwazyjne gatunki. Pracownicy parku analizują takie sytuacje i właśnie czasem muszą podjąć konkretne działania. Na przykład w rokach 2020-2023 były wedene bardzo intensywne roboty, czy na cili wychranu z borściwnikom sosnowskiego, kotroho występowania były stwierdzone w okolici Tarnawy Nyżnoj. No, borściwnik sosnowskiego to jest bardzo choroźna roślina, też dla zwierzęcia, dla człowieka nie jest to rodynna taka nasza miejscowa roślina, ale ona pochodzi z Kaukazu. No i jest taki obowiązek, żeby właśnie w Polsce wszystkie możliwe stanowiska borściwnika sosnowskiego, żeby wyrizaty, wyciachnuty, no i żeby w ten sposób boryty się z tą rośliną. No a w okolicach Tarnawy Nyżnoj to też mamy Dolinu Hirnohosanu i właśnie to jest ta część Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku, która jest cudowa, krasna, porożna, dyka i tady też warta pojechać. I powiem wam bliższe sliw pro totu okoliciu po krótkiej muzycznej pererwi.

0: I proszę was kraśni w obzraczu przyrody na maleńki spacer po Dolinie Hirnohosanu w Bieszczadzkim Nacjonalnym Parku. To ta Dolina Hirnohosanu jest to dost taka porożna obszar, jaka nachodzi się na południowo schidnych zakutynach Polszczy. Jest to teren tak zwanego bieszczadzkiego miszka, na terenie kotroho nachodyły się dawniejsze seła, było ich dokładnie 10. Chneska mamy lem 2 i to takie małe, w których nie jest już takiej tradycyjnej bojkowskiej architektury, jest to Muczne i Tarnawa Niżna. No i właśnie, możecie tady pojechać, możecie najlepsze to autom pojechać po powiatowi Dorozi, która jest oharnena dżerżawnymi lisami. Trzeba skrótyty w 100 posianach z wojewickiej drogi numer 896 w napriami na Muczne i pak do Tarnawy Nyżnoj i Chaty. No to bude 15 km. Na ostatnich 5 km to ta droga jest kus w hirszym stanie. No i dojechamy do takiej Tarnawy Nyżnoj i co tam budeme maty? No na premier steżku przyrodniczo historyczną steżku Tarnawa Nyżna Dźwiniacz Hirnej. To ta steżka ma dołhy z 8 km. Możemy ją projty przez 2,5 godziny. Tyż możecie pojechać na torfianek naprawdę takiej torfianek jak rodom z Laponii, z północy Europy, a taki torfianek nachodzi się właśnie w Tarnawi Nyżni. To jest taka tam specjalna przyrodnicza steżka po tym torfianeku i kładkę, tak ławkę mają to dołhy z 900 metrów i 400 metrów. To są takie dwa odtynki. No ale kole pojechate jeszcze dalsze do Bukowcia nad Saną, to tam nachodzi się też steżka pod nazwą w Dolinie Hirnohosanu. To ta steżka przyrodniczo-historyczna steżka ma dołhy z 11 km. No i już trzeba tak, w wandrówku po tej steżce, no już trzeba tak dobrze zaplanować lepsze litom, no bo w jedną stronę to 3,5 godziny idziemy. I to ta steżka wede do takich, no powiedzmy, że umownych dżereł Sanu. Bukowiec nachodzi się 10 km jeszcze dalszy od Tarnawy Nyżnoj i też, no, kiedy budete tady i chaty, to na wysoty Kyczery Sokolickiej kończy się asfalt i pak trzeba jechać już taką drogą, no ze mną drogą. Zatem może by to obstawione tam dla takiego zwyczajnego auta obstawione właśnie kus trudny. Ale warta, bo tam praktycznie niczy nie jest da jakich wielkich seł, je porożni, jest dyko, jest zeleno, sud lisy, no jest też właśnie paroch atrakcji, jak to torfianek, jak dżereła Sanu. Za tym warta właśnie zamiast i ty na już taką taką tłoczną połoninu, czy to wetlęsku, czy caryńsku połoninu, to właśnie zamiast toho pojechać do Doliny Hirnohosanu. No i to wszystko, co dla was jest mało na chneska przyrychtowane, to chciałem wam powiedzieć pro Bieszczadzki Nacjonalny Park. Mam nadzieję, że was jem zaochotył do jakich wandriłok właśnie w tamtych okolicach, a też zaochaczam was do słuchania dalszych odtynków obseracza przyrody. Zatem trzymajcie się, żelam wam przyjemnej reszty dnia, ostante zdrowy i ahoj!
1: To był program Obzeracz Przyrody.

u stóp moich kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru Saltiri dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna robi niepomęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeże myślady, czy szanej pamiętam.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługiwania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługiwania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jest sreda, 23 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Jak poinformował Zakarpacki Muzej Narodnej Architektury i Bywania w Użgorodzie, kińciom sierpnia augusta w swoich prostorach organizuje naukowo-praktyczną konferencję pod nazwą Etniczna paleta Zakarpatia – historia, kulturna dziedowizna i muzejna reprezentacja. Organizatora zapowiadają debatu o historycznej pamięci, dostomenności i wielokulturowości regionu, jednak samo pomijają prisutność Rusyniu. W programie naszli się wystąpienia poświęcone meczeńczoma uhorskiej, słowackiej, żydowskiej, cyrumuńskiej wspólnoty. Brakuje tym, którzy dotykali Rusyniu, jako stoliciami spiutworili i spiutworiat historię Podkarpacia. Pomijanie Rusyniu podczas podii, która poświęcona je wielokulturowosti, falszuje obraz historycznej spadkowiny Zakarpacia. Czuduje to tym bardziej, że od 2007 roku na osnowie rzeszenia Zakarpackiej Oblastnej Rady Rusyno na terytorii Zakarpackiej Oblasty Ukraina są uznane jako okrema narodnist. Opisowana podia to nie pierwszy przykład ignorowania rusyńskiej mniejszości. W 2023 roku Zakarpacka Oblastna Wojeńska Administracja informowała, że Zakarpacka Oblast stała pierwszym regionem Ukrainy, te przeszły konsultacje z przedstawnikami nacjonalnych mniejszości. Nasza redakcja wysłała zwiadania, czemu nikt nie zaprosił Rusyniu na rzeczone konsultacje. To teraz czekamy na odpowiedź. Уже гнез стартує фестиваль «Музика заклада в дереві», в рамках котрого концерти проходять в забудкових дерев'яних об'єктах низького і сандецького безкідів. Гнез о 19 годині зачнеся перший концерт. Ансамбль Вернигора, який виконує бойківську музику, виступить в церкві в П'ятони. В програмі дальших концертів знайшлися артисти, які репрезентують різні музичні жанри – od muzyki inspirowanej tradycją Karpat i folklorem po współczesną alternatywną muzykę i pop. Wystuplat i szczomeczeńczuma Wojtek Szumański, Tula i Wołosi. W mazierskiej zaorodzi włosy wystupy Dija, która uczy tradycyjny folklor z moderną muzyką. Podziei towarzyszyty budą też warsztaty remesła, prezentacje regionalnych straw, degustacje lokalnych produktów i zila. Każda z podii ma być nagodą, żeby poznać wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolszczu. Wszystkie koncerty są bezpłatne. Stowarzyszenie Muzeum pod Otwartym Niebem uruchomiło zbiórkę groszy na pomoc dla skansenu w Sanoku. Spalił się on gimnazjalny, pamiątkowy, bezcinny kostel i pobliska stodoła. Kolektu zorganizowali jak gest solidarności polskich muzejników z robotnikami sanockiego skansenu w związku z tragedią i stratą dla kultury. Numer bankowego rachunku do wpłat znajduje się na sajcie stowarzyszenia. Dyrektor Muzeum Narodowego Budownictwa w Sanoku Marcin Krowiak zapowiedział, że rozważane są dwie opcje. Pierwsza, żeby pozyskać podobny obiekt i przenieść go do skansenu, a druga – rekonstrukcja spalonego chramu. Był to kostel pokrowu Świętego Mikołaja z 1367 roku z pączala niżniego koło jasła. Ogień zniszczył chram w ciłosti. W najbliższą niedzielę 30 sierpnia augusta w Lipinkach odbude się festiwal dożynkowych winciów. W programie pobożeskiej liturgii zaplanowali perechit i prezentację winciów, a pak artystyczne wystupy. Śledom minułego roku zaproszenia dostała teroczka, jaka wkaże lemkiłski repertuar. Dalej wystuplat ensemble Polany z Kobolanko, kapela Ciupaga, a do zabawy zagrad grupa Toma.
1: To były nowiny Radia LM FM.
2: Коли там приходив, коли ми приходили до Полану, з тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, ужне нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що веце доповісти. Полана, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відців кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем кіск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і зо завітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кид ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

0: kości, wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie? Do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

Kto się za ni, ten się za ni, ja się za nic nie banda. Do mnie same panny przyjdą, choć ich prosić nie banda. To i oj la la la, to

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

I witam serdecznie na antenie Radia LEM FM. Zaczynamy Beskidnik. Mówi do Was Jakub Zygmunt, a więc startujemy z naszą audycją geograficzno-turystyczną i dzisiaj jedziemy w kolejną zagraniczną krainę, dość blisko, ale no, będzie interesująco i na pewno cieplej niż bywa w Polsce, a dokładnie pojedziemy do Mołdawii, do tej niewielkiej krainy położonej pomiędzy Rumunią i Ukrainą w południowo-wschodniej części naszego kontynentu, ale na razie nic więcej nie zdradzam. Co dzisiaj się dowiemy o tym kraju? Na pewno powiem 10 powodów, dla których każdy z Was musi przyjechać do Mołdawii. No a przed chwilą słuchaliśmy muzyki po francusku w wykonaniu duetu Frère de la Vega w piosence właśnie Ton Visage, a teraz dla rozpoczęcia Beskidniku pełną parą posłuchajmy zespołu Micromusic, zespołu z Wrocławia, dobrze nam znanego w piosence Po co ja tu jestem? Tak więc na początek Beskidnika filozoficzne pytanie, po co ja tu jestem?

0: FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.
1: I to słuchaliśmy zespołu Micro Music w piosence Po co ja tu jestem. No właśnie, jesteśmy w Beskidniku, a dzisiaj dokładnie w Mołdawii. Mam nadzieję, że słuchacze za ten czas właśnie przerwy muzycznej otwarli mapy, czy to elektroniczne, czy papierowe, i sprawdzili, gdzie dokładnie leży ten niewielki kraj. Dokładnie Mołdawia jest położona w południowo-wschodniej części Europy, pomiędzy Ukrainą a Rumunią. Jest to teren dawnej Besarabii. Oczywiście główną rzeką przepływającą trochę po granicy, trochę przez terytorium kraju, to Dniestr. A dla ciekawostki, to źródła Dniestru znajdziemy bardzo blisko polskiej granicy, ale już właśnie po stronie ukraińskiej, właśnie w Bieszczadach Wschodnich, tam są źródła Dniestru, tak więc jeśli tam papierek niechcący wrzucimy, to dopłynie chociażby do Mołdawii czy do Morza Czarnego, ale nie znaczy, że zachęcam. Wracając do meritum, do naszej Mołdawii. Możemy się tam dostać już od paru lat poprzez samoloty. Możemy tam dolecieć z Warszawy bezpośrednim lotem. Wielu już odważyło się z tego połączenia skorzystać i odwiedzili tę wyjątkową, byłą radziecką republikę, która jest odwiecznie rozdarta między te wpływy rosyjskie i rumuńskie. No, jest to co prawda mały i biedny kraj, ale ma wiele niebywałych asów w rękawach. Jeśli, drodzy słuchacze, się zastanawiają, jakie może być te 10 powodów, dla których trzeba przyjechać do Mołdawii, to w dzisiejszym programie poznacie właśnie wszystkie te powody, wszystkie te 10 asów. Tak więc zaczynamy. Pierwszym będzie i najważniejszym, czy takim numerem jeden, wino i festiwal wina. W Mołdawii o historii wina możemy dowiedzieć się wszystkiego. Są tu zarówno rozległe kombinaty rozlewające miliony butelek rocznie, jak i małe manufaktury z organicznym winem. Kilometrowe piwnice pełne złotych trunków, w których gubił się Gagarin. W piwnicach i trunkach pewnie też. Oraz oddychające banie na świeżym powietrzu. To wszystko będziemy mieć właśnie w Mołdawii. Koniecznie trzeba wpaść do czterech winnic, dokładnie do Asconii, która jest bardzo nowoczesna i produkuje wiele ciekawych nut. Kolejna to Castel Mimi, ze względu na bardzo okazały charakter obiektu. Kolejna to etc., bo to najpiękniejsza bajka świata. No i Mille Stimizi, bo to jest podziemne miasto. Tak więc jeśli słuchaczy kręci temat win, to koniecznie trzeba wybrać się do Mołdawii w trakcie październikowego święta wina. Tak więc kto może, niech planuje już swój jesienny urlop w październiku do Mołdawii na święto wina. O kolejnych asach w rękawie tej niewielkiej europejskiej krainy dowiemy się po przerwie muzycznej. Posłuchajmy czegoś bliskiego, swojskiego. Rusin Czendesz Orchestra w piosence Karpaty, Karpaty będzie nas zabawiać przez najbliższe kilka chwil. Dajmy się ponieść temu rytmowi.

I to słuchaliśmy grupy ze Słowacji, Rusin, Czendesz, Orkiestra w piosence Karpaty, Karpaty. No i wracamy z tych Karpat całkiem niedaleko, bo do Mołdawii. Dzisiaj tam jesteśmy, w naszym Beskidniku. Przed przerwą już zacząłem naszą dzisiejszą wyliczankę 10 asów w rękawie tej niewielkiej europejskiej krainy Mołdawii. Powiedziałem troszeczkę o winie i o tym, że warto się wybrać w październiku na festiwal Święto Wina w Mołdawii. A co kolejnego może nas zachęcić do tego kraju, do odwiedzenia? Numer dwa to będzie jedzenie. Mołdawski czarnoziem wydaje najsmaczniejsze plony na świecie. Owoce i warzywa są tak dopieszczone przez słońce, że po spróbowaniu mołdawskiego pomidora prawdopodobnie już żaden inny nie okaże się lepszy. Za bryndzę można tam dać się pokroić naprawdę. Dosłownie i w przenośni. I też regionalne potrafy jak placinta, gołubcy, mamałyga, zupa zama, czy grillowane na ogniu mięsa i warzywa. To wszystko będzie nas zachwycać. Idźmy dalej. Numer 3. Kolejny powód, żeby pojechać do Mołdawii, to ludzie i gościnność. Mołdawia, choć to kraj niewielki, ale jest wielokulturowy. Najbardziej niesamowite historie, jakie możemy tam usłyszeć, to o tym, co ludzie mówią podczas spisu ludności o swojej narodowości. Są tam też w niektórych miejscach pieśni pochwalne, piane na cześć ZSRR, to bardziej na północy, i na cześć Rumunii i Sojuszu Zachodniego, to bardziej na południu. Mieszkańcy jednak bez względu na poglądy polityczne są bardzo gościnni i pomocni, a jeśli pojedziemy tam z naszymi małymi pociechami, czyli z naszymi dziećmi, to tak dość zabawnie będą się nam wszyscy tam wtrącać w wychowywanie dzieci, ale nie będzie to nas raczej razić, uznamy to za coś uroczego i grzecznego ze strony lokalnych mieszkańców. Numerem, już sobie przypomnijmy, numerem czwartym powodem, żeby pojechać do Mołdawii, to monastyry. Jest to olbrzymia siła i porządny as. Niby prym wiedzie wystawne kurci, ale najbardziej chwytają za dusze wydrążone w skałach surowe cele saharne czy bliskie natury Kalara Sełka. Monasterów w Mołdawii jest kilkadziesiąt. Wszystkie mają bardzo trudną historię, ponieważ kiedyś pełniły przeróżne funkcje, od magazynów po szpitale psychiatryczne. I też kolejny ciekawy as to dla takich poszukiwaczy polskich śladów za granicą. Mołdawska Polonia jest tym piątym powodem, żeby pojechać do tego kraju. Zwykle to nie jest tam za granicą, ich tam wiele. Ale w Mołdawii właśnie spotkamy tych przodków ludzi, którzy często wyjechali z Polską przed wojną. Może się też więc okazać, iż jest to zagubiona jakaś inteligencja, której tak bardzo czasami w narodzie brakuje. Polskie domy działają w Kiszyniowie i w Bielcach, drugim większym mieście na północy Mołdawii, a za polską wieś uznaje się miejscowość Styrcza. Tak więc jeśli ktoś chce poszukać polskich śladów Mołdawii, niech się uda do Styrczy albo zapuka do drzwi domów polskich w Kiszyniowie lub w Bielcach. A o mołdawskiej, a właśnie nie wspomnę już o czym kolejnym mołdawskim powiem pod numerem 6. Posłuchajmy trochę muzyki z Estonii, zespół Carly Strings w piosence Sybrat Mukallit, czyli Przyjaciele, moi drodzy. Tak więc taką przyjacielską muzykę dla dobrych słuchaczy przesyłam. Posłuchajmy czegoś północnego.

I to słuchaliśmy klimatycznego kawałka w wykonaniu estońskiego zespołu Carly Strings, a piosenka nosiła tytuł Sybrat mu Kallit, czyli przyjaciele moi, bliscy moi drodzy. I właśnie taką dedykacją spędziliśmy ostatnie kilka minut właśnie z dedykacją dla drogich słuchaczy Beskidnika. No ale dość tych słodkości, wracajmy do równie słodkiej krainy, jaką jest Mołdawia. Dzisiaj wymieniam kilka, dokładnie 10 asów, takich powodów, dla których warto wybrać się do Mołdawii. Była już mowa trochę o jedzeniu, trochę o monastyrach, trochę jeszcze o winie, ale oczywiście musi być mowa numer 6, to natura, a ona obezwładnia. Mołdawia jest dnem, czy może raczej jest położona na dnie pradawnego w historii geologicznej Morza Sarmackiego. Jest to lekko pofalowana kraina, megażyzna. Jest tu wiele wylęgających się formacji skalnych. Nie ma ciągłości zabudowy, jest po prostu piękno natury po horyzont. Można sobie po prostu iść. No i co miłośnicy gór robią w takim razie w kraju, który nie ma takowych gór? No, nadal można wędrować po Mołdawii. Trzeba się wybrać po prostu na piesze wycieczki w okolicy chociażby Bielców. W delikatnej, pofalowanej krainie, gdzie nie da się zmęczyć podejściami, a rozpędzić zjeżdżając na rowerze z górki można tylko trochę. No, chodzi tutaj raczej o takie błogie, parugodzinne spacery po tych pięknych, żyznych czarnoziemach. W porze suchej, po deszczu, ten ubity piach zamienia się w klejące, tłuste błoto. Pomimo tego nadal warto wybrać się na jakiś pieszy spacer. Proponuję tutaj akurat okolice Bielców, są wyjątkowo malownicze. Jeśli wybierzemy się tam chociażby latem czy w cieplejszej porze roku, te promienie południowego słońca będą skupiać się na naszej rozpalonej skórze, a ciało plebione potem będzie wymieszane z kurzem wędrówki. I będzie to takie wymarzone miejsce, tak pół żartem, pół serio, spoczynku królujących na łąkach bzyczących owadów. Ale możemy tam się udać chociażby na taki dwugodzinny spacer poza miasto, poza Bielce. Odejdziemy od miasta, przemierzając kolejne górki. Będziemy mijać wsie, studnie. Może ominiemy jakieś szałasy, których pilnują półdzikie psy, na które musimy być ustrzeżeni. Wybierajmy tam wąskie ścieżki lub idźmy na przełaj przez łąki. W oddali będą za nami majaczyć nieużywane kominy fabryk i niedokończone betonowe wieżowce, ponieważ taki krajobraz zafundują nam Bielce. Przed nami też będą kolejne wzniesienia, które ukrywać się będą, czy ukrywać będą to, co przyniesie nam następny kwadrans. Ponieważ to jest południe już Europy, śmiało można powiedzieć, także latem powietrze będzie w Mołdawii stać. Cykady krzycząc zagłuszają ciszę, no i horyzont będzie nam się rozmywać w tym ukropie dnia. No i jaka jest ta mołdawska wieś, po której można wędrować bez celu i tak naprawdę i bez końca? Jest urodzajna. Winorośl tu obradza wyjątkowo obficie. Słoneczniki i rzepak spotkamy wszędzie, ponieważ malowniczo zdobią całe pola, a kukurydza rośnie w Mołdawii jak w Alabamie. I z Bielców najwygodniej jest wyjść w teren przy jeziorze rekreacyjnym, do którego można dojść przedłużeniem głównego deptaka Strada Independentei. Tak więc powtarzam dla dobrych słuchaczy, jakie będziecie w Bielcach, w Mołdawii, to wędrujcie do końca miasta wzdłuż kontynuacji deptaka Strada Independentei, czyli ulicy Niepodległości, i tam dotrzecie do jeziora i wokół niego możecie przewędrować i pójść jeszcze kawałeczek dalej poza miasto. Tak więc to taka propozycja małej wędrówki, małej, ale też słonecznej i pięknej. O kolejnych punktach, co warto zobaczyć w Mołdawii i tych asach w rękawie, to dowiemy się po kolejnej przerwie muzycznej. Posłuchajmy starego, dobrego małżeństwa, które bardzo dobrze znamy z naszego Beskidnika. Dzisiaj będzie piosenka Istota Przeznaczenia. Tak więc dla relaksu troszeczkę takiego klimatu wędrówki.

0: Lem FM to twoje radio.
1: I witam z powrotem na antenie Beskidnika. Przed chwilą słuchaliśmy starego, dobrego małżeństwa w piosence Istota Przeznaczenia i takim spokojnym, wędrowniczym klimatem wracamy do Mołdawii, bo dzisiaj w programie wędrujemy, czy może nawet nie wędrujemy, ale dowiadujemy się kilku ciekawych rzeczy o samym kraju i dokładnie poznajemy takie 10 powodów, dla których warto się tam udać. Już tych powodów było do tej pory dokładnie 6 i jeszcze czekają nas 4, jeśli dobrze liczę drogim słuchaczom. Tak więc kolejny, 7, to bazary. Właśnie, musimy się udać na bazary, bo w każdym mieście jest ich nawet i po parę. Można na nich kupić dosłownie wszystko, od truskawek przez arbuzy, proszek do prania, olej, brędzę, po nawet kapcie, jeśli nam się przedrą. Są one malownicze, kolorowe, chaotyczne i bardzo, ale to bardzo fotogeniczne. Jeśli interesuje nas taki klimat, powiedzmy, lokalnego handlu, który też możemy dobrze znać z bardziej takich prowincjonalnych części naszego kraju, to właśnie w Mołdawii poczujemy to po stokroć bardziej i na pewno nam się spodoba. Kolejny numer na liście tych powodów, dla których warto się udać do Mołdawii, to soc perły architektury. No one będą co dwa kroki, ponieważ Mołdawia, jako dawna republika Związku Radzieckiego, była dobrze dofinansowywana, jeśli chodzi o architekturę i budownictwo w miastach. Brutalistyczne cuda, bo to o tym stylu architektonicznym moda wyrastały wszędzie i bardzo gęsto. No ta sztuka może nas poruszać, ponieważ brutalizm w architekturze jest dość ostatnio modnym kierunkiem do eksploracji, poznawania nowych miejsc. Tak więc w Kiszyniowie na pewno nacieszymy swoje oko. Jest ono uważane, to miasto, ta stolica kraju, jako jedno z tych czołowych przedstawicieli ruchu brutalistycznego w architekturze. Tam nawet bloki są takie brutalistyczne, to znaczy, że takie wybudowane z dużą ilością betonu, niewielkie powierzchnie z oknami, czy powierzchnie ścian z oknami i cała ogólnie konstrukcja takich budynków w stylu brutalistycznym wygląda dość srogo i, jak sama nazwa mówi, brutalnie. No i oczywiście także mozaiki, które zostały wykonywane na tych blokach czy na innych budynkach w stylu brutalistycznym, również będą cieszyć oko. Są one niezwykle kolorowe, malownicze, no i ciekawą taką pamiątką czy symbolem przypominającym o dawnych czasach. Co jeszcze warto zobaczyć, czy co jest kolejnym powodem do odwiedzenia Mołdawii, to opuszczone rezydencje. Może nas zachwycić Park Taul. Tam hektary lasów, stare zabudowania, rozbite szkło. No, zniszczone to wszystko, ale mega klimatyczne. Jest to miejsce, do którego no, możemy dotrzeć, ponieważ tam też się znajduje również stara baza podziemna, baza przeciwatomowa. Ale no, to tak już dla takich bardzo zainteresowanych, czy takich, można powiedzieć, fanatyków tego typu atrakcji, tam znajdziemy. Oczywiście Park Taul znajduje się w Bielcach, w tym drugim co do wielkości mieście w Mołdawii. Tak więc zachęcam, jeśli ktoś lubi oczywiście ten klimat zwiedzania. A o pozostałych, już ostatnich powodach, tych asach w rękawie, dlaczego warto wybrać się do Mołdawii, to po kolejnej przerwie muzycznej się dowiemy. Posłuchajmy trochę folku z dalekiej Laponii, z północy Europy. Nasza dobrze nam już znana wokalistka, która śpiewa w języku samskim, Matti, w piosence z tytułem lapońskim samskim Idit Głowsu. Posłuchajmy.

I właśnie słuchaliśmy piosenki z dalekiej północy Europy w wykonaniu Madi, a piosenka nosiła tytuł Edith Głowsu. To dla zainteresowanych, jakby ktoś chciał ją gdzieś wygooglować, czy gdzieś znaleźć w internecie, to taki nosi tytuł. No a my jesteśmy w Beskidniku na antenie Radia LEM FM i dzisiaj podróżujemy, czy bardziej odwiedzamy i dowiadujemy się co nieco o Mołdawii. O tym niewielkim kraju w południowo-wschodniej Europie i poznajemy 10 takich powodów, asów w rękawie, dla których warto się tam wybrać. Była mowa i o winach, i o jeszcze kilku innych rzeczach. No i co jest tym kolejnym numerem na liście, tym 10, to folklor, tradycja i lamania, ponieważ zarówno państwowość mołdawska, jak i język są dość młode, to znaczy to zależy kogo spotkamy i z kim będziemy rozmawiać, bo niektórzy mogą uważać, że istnieje język mołdawski, a niektórzy mogą twierdzić, że to jest po prostu język rumuński. Ale zarówno język, czy to mołdawski, czy rumuński, jakkolwiek to zwał, i cała państwowość są bardzo pielęgnowane w tym kraju. Przy każdej okazji ludzie się przebierają w tradycyjne stroje, w restauracjach na ścianach są tapety z przedrukiem z pledu, dywany zdobią co tylko mogą. A w lipcu jest organizowany festiwal folkowy Lamania. To jest kolejny doskonały powód, by wybrać się do Mołdawii. Tak więc dla fanów folka i kultury ludowej, powtarzam, Lamania. Warto sprawdzić w internecie dokładnie, kiedy się odbywa. No i zaplanować urlop. No i jeszcze taką ekstra nowinką, czy ciekawą rzeczą, powodem, dla których warto wybrać się do Mołdawii, to te pola słoneczników. To taki ekstra news dla drogich słuchaczy, ponieważ sezon zaczyna się na słoneczniki na początku lipca i trwa ta impreza do końca sierpnia. Hektolitry, czy hektokilometry, przepraszam, żółci po horyzont. To taki krajobraz właśnie zobaczymy. Takie żółte pola i przy niebieskim, błękitnym niebie to wygląda niemal jak tapeta Windowsa, tak pół żartem, pół serio mówiąc. Trudne są do uchwycenia, bo zawsze patrzą na wschód, ale warto uchwycić te pola słoneczników. Tak więc polecam wybrać się zwłaszcza latem do Mołdawii. I to były wszystkie nasze powody, dla których warto wybrać się do tego niewielkiego europejskiego kraju w południowo-wschodniej części. Ale nie kończymy jeszcze naszego programu. Posłuchajmy trochę muzyki, trochę po łemkowsku Suzana Jara w piosence Majeran. Tak więc coś swojskiego posłuchajmy.

I to słuchaliśmy Łemkowskich Klimatów w wykonaniu Zuzanny Jary w piosence My Run. A my wracamy do Mołdawii, bo dzisiaj w Beskidniku jesteśmy w tym przepięknym, uroczym kraju w południowo-wschodniej części Europy, który jest położony między Ukrainą i Rumunią. I przypomnijmy może sobie dzisiaj, jakie te 10 czy tak naprawdę 11 powodów poznaliśmy, dla których musimy tam koniecznie przyjechać lub zaplanować kolejny urlop dokładnie tam. Mówiliśmy chociażby o iWinie i festiwalu wina, dla którego to przede wszystkim warto się wybrać do tego kraju. Była mowa troszeczkę o jedzeniu i wymieniałem takie regionalne potrawy jak placinta, gołubcy czy mamałyga. Opowiedziałem również o ludziach i o tym zróżnicowaniu narodowościowym tego kraju. Oczywiście monastyry prawosławne to jest olbrzymia siła Mołdawii i warto odwiedzić przynajmniej jeden. Też była mowa o Polonii w Mołdawii, o tym, że mieszka tam niewielka część przodków pochodzenia, czy niewielka ilość osób pochodzenia polskiego, których przodkowie właśnie przyjechali do Mołdawii, czy to przed wojną, czy uciekali też przed innymi wydarzeniami. Mówiłem także w dzisiejszym programie o naturze mołdawskiej i podałem małą propozycję wycieczki czy spaceru w okolicy Bielców, drugiego co do wielkości miasta Mołdawii. Oczywiście wspomniałem o bazarach, o tych kolorowych, fotogenicznych miejscach w każdym mieście. Także wspomniałem o brutalizmie w architekturze, no i o opuszczonych rezydencjach, jak na przykład Park Taul. No i na koniec wspomniałem o folklorze, o tym, że tą kulturę ludową i tradycję kultywuje się niezwykle silno w Mołdawii. I oczywiście zachęcam jeszcze raz, żeby się wybrać na festiwal folkowy Lamania. No a na sam koniec to tylko powiedziałem, że Pola Słoneczników to jest ten obraz tak naprawdę, który zostanie nam na długo po wizycie w tym kraju. I taka jest ta Mołdawia, tak pokrótce opowiedziana w niecałą godzinkę na antenie Beskidnika, ponieważ musimy już kończyć nasz program. Dziękuję dobrym słuchaczom za obecność, za wspólne tutaj przebywanie na antenie, tak to można nazwać. Słuchajcie, kolejnych programów będą o coraz to różniejszych rejonach, czy to w Polsce, w Beskidach, w Karpatach, czy też gdzieś dalej na świecie. I żegnam się piosenką, czy takim utworem bardziej folkowym, dokładnie szkockim folkiem w wykonaniu grupy instrumentalnej Talisk, a piosenka czy utwór muzyczny nosi nazwę Farewell i to właśnie jest takie farewell, czyli pożegnanie po dzisiejszym programie i dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się i miłego słuchania folku ze Szkocji.

0: DLMFM.
1: Jest sreda, 23 srpnia augusta 2026 roku. A na nowiny rady DLMFM prosit Olena Stefanowska. Jak poinformował Zakarpacki Muzej Narodnej Architektury i Bywania w Użhorodzie, kińciom srpnia augusta w swoich prostorach organizuje naukowo-praktyczną konferencję pod nazwą Etniczna paleta Zakarpacia – Historia, kulturna dziedowizna i muzejna reprezentacja. Organizatora zapowiadają debatu o historycznej pamięci, dostomenności i wielokulturowości regionu, jednak samo pomijają prysutni struseniu. W programie naszli się wystąpienia poświęcone meczeńczom uhorski, słowacki, żydowski, cyrumuński i sospilnosti. Brakuje tym, które dotykali Rusyniu, jako stoliciami spiutworyli i spiutworiat historię Podkarpacia. Pomijanie Rusyniu podczas podii, które poświęcone je wielokulturowosti, falszuje obraz historycznej spadkowiny Zakarpacia. Czuduje to tym bardziej, że od 2007 roku na osnowie rzeszenia Zakarpackiej Obłastnej Rady Rusyno na terytorii Zakarpackiej Obłasty Ukraina są uznane jako krema narodnist. Opisowana podia to nie pierwszy przykład ignorowania rusyńskiej mniejszości. W 2023 roku Zakarpacka Obłastna Wojeńska Administracja informowała, że Zakarpacka Obłast stała pierwszym regionem Ukrainy, te przeszły konsultacje z przedstawnikami nacjonalnych mniejszości. Nasza redakcja wysłała zwiadania, czym nikto nie zaprosił Rusyniu na rzeczone konsultacje. To teraz damy na odpowiedź. Już gnez startuje festiwal Muzyka zaklada w derewi, w ramach którego koncerty prochodzą w zabytkowych drewnianych obiektach Niskiego i Sandeckiego Beskidziu. Gnez o 19 godzinie zacznie się pierwszy koncert. Ansambl Wernigora, jaki wykonuje bojkiewską muzykę, wystąpi w cyrku w Piatonie. W programie dalszych koncertów znaleźli się artysta, jaka reprezentują różne muzyczne żanry, od muzyki inspirowanej tradycją Karpat i folklorem, po współczesną alternatywną muzykę i pop. Wystąpiat i szczumeczeńczuma Wojtek Szumański, Tula i Wołosi. W mazierski zaorodzi włosy wystąpiat Dija, która uczy tradycyjny folklor z moderną muzyką. Podziei towaryszoty budą też warsztaty remesła, prezentacje regionalnych straw, degustacje lokalnych produktów i zila. Każda z podziei ma być nagodą, żeby poznać wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolszczu. Wszystkie koncerty są bezpłatne. Stowarzyszenie Muzeum pod Otwartym Niebem uruchomiło zbiórkę groszy na pomoc dla skansenów Sanoku. Spalił się choć gimnazjaliczny, pamiątkowy i bezcinny kostył i pobliska stodoła. Kolektu zorganizowali jak gest solidarności polskich muzejników z robotnikami sanockiego skansenu w związku z tragedią i stratą dla kultury. Numer bankowego rachunku do wpłat znajduje się na sajcie stowarzyszenia. Dyrektor Muzeum Narodnego Budownictwa w Sanoku Marcin Krowiak zapowiedział, że rozważane są dwie opcje. Pierwsza, żeby pozyskać podobny obiekt i przenieść go do skansenu, a druga – rekonstrukcja spalonego chramu. Był to kostył pokrowu Świętego Mikołaja z 1367 roku z Bączala Niżniego koło Jasła. Ogień zniszczył chram w ciłosti. W najbliższą niedzielę 30 sierpnia augusta w Lipinkach odbude się festiwal dożynkowych winciów. W programie pobożeskiej liturgii zaplanowali perechit i prezentację winciów, a pak artystyczne wystupy. Śledom minułego roku zaproszenia dostała teroczka, jaka wkaże lemkiłski repertuar. Dalej wystuplet ensemble Polany z Kobolanko, kapela Ciupaga, a do zabawy zagrad grupa Toma.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Išao žovnir, prolog, išla vojna, dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, dumkame horodi u ridne podvirja. Išao žovnir, hucik popravljal na grudi, ne vteče serce, donesu. Ne zgublu. Išła kula. I w ruku ne zimał, i nazad ne wernu, w dirku gimnastiork dola szturiła różu czerwenu. Išł świt kolorami, išł świt kolesami, spianił żołnier na zemlu preklaknu. Na grudziach młodych, jeszcze rozlatym ordenom, grudka krwi zaklakła. Išł Beskid chmarami, išli rydna mama, i dziewczatko, co lubił. I oczy na wandrę nebom piszli za parą leciaczych gołubiów. Epilog. Išli czuchy na schód i na zachód. Плакала Ігор.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżden.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 5. Piatnycia, 31 sicznia 1947 roku. Mestowiane pyszut z Sowieckiego Sojuza. Wasyl Cuca w Detroit dostał pismo od swojego brata i jego ziacia Mikołaja Bakana, który teper nachodziacia w mieście Kałuszy Stanisławskiej Oblasty. Pod datą 30 listopada 1946 roku pyszut tak. Dobry den, drogi stryku. Pozwól meni peredaty szczero serdeczny prywit od twojego brata Semena, jego żeny i ditej. Ja, Bakan Mikołaj, do kotroho wypisali, pismo wasze dostał, za kotre bars dziękujemy. Dowidujete się o swoju rodynu, to wasz brat, a mi, batko, zdoru, tak samo żena i dity. Tylko Hitler narobił wielkiej szkody, że ciłe nasze seło zostało zniszczone frontom. Grozik zdoru, tylko pomarła jego mama w 1946 roku. Iwan Semankowicz pomer w 1946 roku. Wasyl Sysak zdorął, a jego żena pomerła w 1945 roku. De one teper znachodziacia, toczno nie może napisaty, tomu, że to my rozeszli się w wersji 1946 roku. To jeszcze nie znają ich adresu. No, znają, że to wsi zdorowy, bo my byli razem dwa roky. Zwracają do was z prośbą, jak do rodyny, czy nie mogliby wy dowidaty się tam o moją brati, Jurku Bakani. Jak możecie, to peredajte jemu mi adres. My żyłem teper nepohano. Mam swoje słowo i swobodu, tylko pidło, że nie mamy jeszcze czego trzeba, bo kraj jest zniszczony. Stanisławska Oblast, miasto Kałuż, ulica Ruska. Semen Cuca. 1 czytatel peresłał w naszą redakcję pismo od swojej rodziny w Kwiatony, pisane już po ruskim rożdestwie. W piśmie opisano, jak naczelnik polskiej policji w Ujściu Ruskim rozumie nową narodną demokrację i slawiańskie bractwo. Tot uczytel prosił, żeby nie podawać imię tego krajana z Kwiatony, który pisał to pismo, bo i on mógłby mieć nieprzyjemności. Proszę was, nie dawajcie moje pismo do gazety, bo w Uściu Stefan Romcio już poterpił za to, że jego pismo z Wielkodnia było napoczatane w amerykańskiej gazetii. Jego zaklikali na posterunek policji i komendant milicji wsypał mu bezlice i skryczał. Jak się ci tu nie lubi i banujesz za rusińskim obrządkiem, to marsz do Rosji. I takowo doczekale myślałemkę na swojej praditnej zemli. I jeszcze pyszu wam, że to bandyty napale na Kwiatoniu przed samym ruskim rożdestwem. Kto se dał znaty do Uścia wojsku, to konnycia ruszyła i jednego bandurywcia zabyli, a druhy powtikali. Ubytyj był rodom z Panknoj. Odwadny pizniejsze w Łosiu na drodze naszli ubytego człowieka, leżał twarzą do zębli, a na pleczach mał przyczyplenu wielką kartkę, a na tej kartce był opisany jego rodowód i przyczyna smerty. Pisali, że był zasłużony na karę śmierci, że wyrok wykonano w Łosiu i że to samo czeka jego trzech towarzyszył. A podpis był taki. Ukraińska powstańcza armia. Ubyty człowiek był zo śnitnyci. Pisze Jarczak Iwan, pereselenec i serednyci, powitalisko, do szwagra Ili Małachowskiego w Akron. Seło Buczale 7 listopada 1946 roku. Powidomlu was, że ja wasze pismo pouczył, za które serdeczno dziękuję. Duże mi dziwno, jak wy się dowidali, gdzie ja żyju. Prawda, wy adresowali seło Chłopy, a ja żyju w seli Buczale. Nas na Buczałach je 10 rodyn, a reszta rodyn żyje na Chłopach. W Serednyci leszyło się 29 rodyn. No ja nie znaję, co z nima, co żyją. Dziękuję za wasze pismo, bo my jeszcze nie byli wesoły, jak z nas z domu wyjechali, aż teper. Jak jem to pismo dostał, to mi duże wesilsze stało, żem się dowidał, że to mi synok jeszcze żywy, iż to wy jego ratujete. Ja jemu nie mogę niczego posłaty i nie znaju, czy pismo tam dojdzie do was, a do syna to i mowy nie ma. My mamy to isty, i no nie ma komu, bo syniu moich nie ma, a żena moja w szpitalu. Był jem z neju w Drohobyczy, to dostał jem naprawlenie do Lwowa i tam była 4 tyżny. Potem odpustyli jej do domu na 6 tyżni i znowu pojechała wrze 2 tyżni temu, a z kilku budę to sam nie znaju. Pisała, że jej lipsze i że skoro przyjdę do domu. Mój synok, Wołodymir, chodzi do szkoły, do trzeciego klasu i dużo dobry uczyć się. A dziewczyna Mylija, to musi być tego z dynią, a Anna także jej pomagaje. Tak jest już to robyty, iż to isty. No, nie ma komu. Nie robyty, nie isty. Chyżu mają, konia mają, korowy mają. Nie masz to kazaty, wsioho je. I niczego nie brakuje. I no, nie ma komu robyty. Zemli dostał jem 6 morhił, ale zemla czorna. Dobra zemla. Aż to do waszej sestry Anny, to ona je w strykach. W tym domu dobyła. Moja żena do niej izdyła i ona siuda do nas przyjeżdżała wrze 3 razy. Żyje z praci róg. Ja jej kazał pisaty do was, no ona boić się, bo ona żyje pod samym kardonom. Zwiduje te, kto je moim susidom. Ja maju susidamy ludej z Aliska, z Wielkopola i od Peremyśla i od Jarosława. I z Serednyci je chyba ochwat Mykołaj. Łuczkowoho Michała syn ożenił się pod Magurą, z Jantoszkową Jewediłką, ta je moim susidom. I Kyczak Michał, i Kochut Michał Myśkił, i Michał Kowalykił, i ochwatowoho Iwana syn Jaśko, takoż sód tu na Buczałach. Jaśko jest listonoszą, a jego otec jest w Ameryci. Przyszedł mi, że wysia w Stricyle z człowiekom, który przyjechał z kraju od Gorlic. Może wam dasz to rozkaże, jak znaje, a może i nie znaje, bo to od nas daleko. Przyszedł mi, że wy robili wesila, żeście oddawali swoją diłku Oluchu i bahato hostej było u was. My takoż zasyłamy serdeczne błogosławieństwo tej młodej pary. Niechaj ich Gospod błogosławić i Syjonasz, to byli bohaty jak zemla, a zdrawy jak woda, żeby prożyli dołhy lita w lubwy i spokoju. USSR, Drohobycka Oblast, Komarniewski Rajon, Seło Buczały. Jarczak Sztefan. Krajani z Królika Wołoskoho powit Sanok naszą swoich susidiów w Tarnopolskoj Oblasty. Sztefan Szerszeń w Embridge, Pensylwania, dostał pismo od swojego ujka z Sowieckiego Sojuza i chce podzielić się tym ze swoimi krajanami. My dostali list od naszego ujka Pereselencia z Królika Wołoskoho powit Sanok na zapadną Ukrainę. Ujko pyszut, że to im się dobry powodyt. Mają tu 2 koroły, 2 wiłci i dost isty. Lemże łachy, dorohy i pyszut, że Waśko Bober ich susid naszą ich na Ukrainie. To Waśko Bober nie chodził i chaty do Rosji, no stał się doma, że budę w Króliku gazdował. A potem jak bandyty w Siczny 1946 spalili nasze seło, to on znał, że już nie je czego trymaty się i dawaj do Rosji. Tam ponachodził swoich susidiów i znakomych, to my tiszymy się, że on im porozpowiedział, że to się na Lemkowszczynie robyt. To nie budut tak banułaty za tym, co leszyli. My posyłamy jego adres, aby ste dali do naszej gazety. Może tak to z naszych króliczaniów i susidiów i stoszno, posady, wysłoczka, chodziłby się dowidaty o swoją rodynu. To najpysze na ten adres, bo ujko pyszut, że tych seł ludy tam sód. Zapadnia Ukraina, oblast Tarnopolska, rajon Kozowa, seło Budyli. Sztefan Skierczak. Rychwałt powit Gorlici. Michał Feciuch w Linden, New Jersey, peresał w redakcji Karpackiej Rusy riad pisem od bliskich rodnych, jakie powrnuli się z Sowieckiego Sojuza, bo im tam nie polubyło się. W pismach skazano także, że to pereselenci z Rychwałda zbierają cię teper w seli Swierz, powit Peremyślany, Lwowskoj Oblasty, gdzie już nachodzi cię ponad 90 rodyn z Rychwałda. Pisze Sztefka do tety. 18 listopada 1946. Pozdrawiamy was, ja, Sztefka, Janna i Teklusia. Pozdrawiamy tetu Teklu i Dida z ich ditmy. Pozdrawiamy i tetu Annu i Dida i ich tity. I pozdrawiamy Dida Michała Feciucha, ich żynku i tity. List jem dostała od was, tetuś, i bardzo jem się wtiszyła, żeście mi napisali i dolary przysłali. Dowidujecie się za nasze powodzenia, to powodzenia u nas bardzo kiepskie, jak na służbie. Piszlibyśmy do swojej chyży, ale nie mamy nic, chyża obderta, wszystko pokrali. I dowidujecie się, tetuś, jak nam było w Rosji. To jak Ruskie zawojowali, to zaraz przyszli delegaty Ruskie i pisali do Rosji, jak to nie chodził, to straszyli. I wszystkie ludzie ze strachu pojechali. Tam my przyszli na Rusala w czerwcu i tam my chodili na robotu do kołchospu, to my zarobili na den 30 deka zerna jedno. Trzeba było robić 3 dny na kilo zerna. To my zaraz zbierali się nazad do domu. W Weresniu wyjechaliśmy na furach, a my byli aż koło Krywoho Roha. My jechali korołą i koniom. Łachy zmy wezli i isty, a także dity się wezli na furii, a reszta tam zostało wszystko w Rosji. Jak zmy jechali, przyszła zima. To zodmorożali zmy ruky i nohy, bo zmy przyszli do domu na światy wieczór. Zima, studień było i bida była wielka. Jak sme prichali, to mamu, tata, Michała i Petra zabrali nazad do Rosji. A nas trioch nie było doma, bo my byli na służbie. To my się zostali wsi try. A korołu i konia zabrała policja. A Stefan, młodszy od mene, został w Rosji, bo nie chodził wertaty się z nami do domu. Teper tato i mama pisali mi od Tarnopola, że żyjut. I tam sód teta Sztefka klansko. Pyszut, że i Stefan z nima. Ale mój tato niemal zdorowla od wojny, bo one były 3 razy raneny. A moja mama, Maryja z Lepakiu, male 10 dzieci, semero syniu i nastry. Dowidujecie się tetuś, z kim baba i hale i dito. To one i hale z ostryną z domu, z ostrykową Petrową babą, ale stryka neje, bo one są we Francji już 15 rokiu. Na nas była bida w dorozi, a na starych jeszcze hiersza. To dito merle koło Lwowa, w celi Stawczanach i pochowany jak suco. Chwała Boża była. I ruski ksiądz ich chował, a baba merle 2 tygodnie późniejsze, koło Sambora, w seli Sofiadowycy. To babu chował polski ksiądz, bo ja tam była. Pozdarowla dwa tetuś, moja gazdynia, z ciłym domom. I pozdarowlaju dwa z teta Antoszka i ich Tekla, bo my blisko z tetą Antoszką. Moja sestra Anna jest w Gorlyciach i Teklusia jest blisko mene, ale jeszcze mała, ma 12 roku. No bardzo się tiszyła, że tetusia z Ameryki prysłale dulara. Ale jak się zejdeme w sitry, to nam płaczemy, bo nie mamy komu pity. Nie zabudte on nas syrotach, choć do jaki łach nam przyszlejte, bo ja mam na miesiąc 400 złotych, a powód na metr kosztuje 500 złotych. Tetuś, może byste choć jedną tam wzięli i może byste nam choć jedną knyżku rusku prysłali, żeby nie zabyty jeszcze o swojej wiery. A tu was, tetuś, proszę pohledajte mojej mamy sestriu, Pajzu Lepakołu, Ulku, albo Łania Lepak, albo Annu Lepak od Tofija i Juhaskę Lepak. Proszę was, dajte do gazety, bo heł Polakę to się tak nastarajut, żeby naszli moją rodynę. Pysze sestra, Maryna, z mużą i dietmy. Dziękuję za pismo i groszy, a dalsze pysze tak. Dowidujesz się, sestruś, jak my z Rosji przyjechali i cy zme byli w Zrychwałczanamy, to my wsi razem przyjechali do Kohospiu i tam nas nie dali razem, lem porozbierali po paru familii. To nam było nie do życia i wernuliśmy się na Ukrainę i chaliśmy 9 tygodni furamy tak, jak pierwsze cygany u Waśkę. Przyjechało nas 30 familii i tam nas zima zaszła. Przyjechaliśmy na samego Michała i byliśmy tam do Marcia, a z kińcią Marcia zmy przyjechali do domu i siedzimy w swojej chyży. Ale na jar zmy nyczne sijali, aż teper pod zimu zmy posijali żyta i pszenyci. My pojechali same do domu, a to te druhy wsi tam za Lwową 40 km zostali i tam sód. Jeszcze ich wece przyszło do toho seła, bo ich teper tam jest 90 rodyn w jednym seli. I dowidujesz się, sestruś, o tata i mamu, to oboje pomerli w dorozi. Tato pierwsze, a mama 2 tygodnie późniejsze. Tam sód pochowany, na Ukrainie. Tam male księdza i wsi try synowe byli i newisty, a ja nie była, bo my piszli pierwsze od tamal. I piszesz, że mi syn pisał do tebe i z Niemieczyny. To mi napisz jak mój imeno, bo ja mam 3 syniów Niemieczyni, a żaden nie pisze. O 2 czujemy, że żyjut, a za 3 nie znamy. Diłku zma oddali. To zostale na Ukrainie z chłopom i troj ma ditmy. Droga sestruś, nie mogę te wszystko opisaty, jaką mam trapezu, ale dziękuję Bogu, żem się dostała do domu. Mamy konia i korołu i 2 kozy i w swojej chyrze siedzimy. Mamy 1 chłopcia i 2 dziewczat koło sobie. Dalsze pozdrowlaję druhe sestry ze szwagramy i ditmy, sestru Teklu i Annu. A teper pozdrowlamy Michała Feciucha, jego żydku i dity. Dowidujesz się pro swoją sestrę Antoszku. To ona była ze swojego chłopa bratom, to jeszcze zostali na placu, ale teper musieli przyjechać tu, na Ukrainę, bo wsi tam sód. A teper ja, Maryja Hebuza, ze swoim człowiekom z dietmy, zasyłaju wam, nasze rychwałczane, serdeczne pozdrowienie. Ja was nie znaju, ale w dzisiejszym czasie tak się ludzie pohladują. Tak samo pozdrowlaju Michała Feciucha, jego żenu i dity, drogi bratuś, co jest z tobą, że ja nie mam listu? Cy moja diłka bilsze pisała do tia, cy nit? A pro sestru Antoszku, ciłe lito nie było żadnych listiów. No teper przyszło 3. To pyszut, że ich jest 10 rodyn w jednym seli. Ja pisała pro Antoszku, co ona tam. To jak mi napyszut, to zaraz dam ty znaty. Ale do nas z Rosji idą listy i po 4 miesiaci. To podaju tobie adres od diłki Jurka Recylaka, bo ona budę o niej znała. To możesz sam napisaty. SSSR, rajon Peremyślany, seło Swierz, Obłast Lwowska. Stefan Hutnik. Pisze żena Iwana Dzwonczyka i z Kunkoły do Michała Feciucha w Linden, New Jersey, pod datą 4 sierpnia 1947 roku. Chrystus zrażdaje cię. Tymi słowami witam się z tobą, brate i bratowa, i z waszymi modlitwami. I donoszę wam, że list im od was odebrała. Byli w liści $2. To duże krasno za nich dziękuję, bo się mi przydadut. Da koho połotna za nich kuplu. Ja ci u wojnu była w Niemczyni, to mnie zarobiła nycz. Lem się mną narobili jak koniom. A jak Ruskie przyszły do Berlina, to można było braty dost wszystkoho, bo wsi magazyny były porozbywane. Tak i ja nabrała i obucia, i łachił, z kilkomu mogła. Ale jak im jechała do domu, to po drodze mi wszystko Ruskie zabrali i szkoda było mojej trapezy. Nie tylko mi, ale wszystkim, co z mojej chale tym transportom. Przyszłam z Niemczyny do Rychwałda, ta się płakaty chodziło. Nie było w seli lem 9 gazdów naszych, a reszta Polaky. Dowidujesz się, braty, czoho Antoszka piszła do Rosji. To heł, jak przyszły ruskie delegaty zapisywały ludy do Rosji, tak obiecywali, co tam może dostaty. Mówili, że 8 godzin robić na bu, a może zarobić za 8 godzin 20 kilo pszenici. Ta każdy się tjach do takiego kraju. I mówili, że oprócz tego dostanę 2 hektary pola na własność i może trzymać 2 korowy, jednego konia i swyń, kur, kilko chocze. Mlęci nie kazali braty, a jak przyszły tam nasze ludy, to pokazało się, aż to jest. Kto mał mlynec, to jeszcze dychał, bo jak im zerna wkrał, to w mlynce zmołą. Tak robili nasze rychołczane w kołchospi, to im wypłatyli za rik po 20 deka i po 30 deka zerna za den. I tak tam jest. To i ona się tjachła do Rosji, że jej bude lipsze, bo iśli i bohatszy gazdowe od niej. To tak cygany są teper w Rosji. Antoszka, jak piszła do Rosji, to nie wernuła się. Wernuli się drugie ludy, to ich zabrali nazad tamtej zimy. A jej chłop jest we Francji. No pisał teper do Rychwałda, że przyjdę do domu. A Antoszczyn Michał był w Niemczyni na roboti, to zabrali ho Ruskę do swojego wojska i nie znamy, co żyje. W ich chyży jest Polak, gazduje na grunty. Ale jak jej chłop wernu się, to chyżu i grunt dostanę nazad. Bo heł duże powertale. A teper mi napisz, czy sestra Marta żyje? Bardzo im się zasmutyła, że bracia nie żyją. A Maryna pisze, że żyje.

Wyjdziemy po tych Gładyszowi, taki w beton wziaty, hen na wierchny, het chory, chory, chory, chory. I tak się mi chrodziło. Betonowy potik, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Takiem cię rad mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytciom, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekse, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijusko kierpci, niezwykły do rozmierianych dorych.

0: Jest среда, 26 серпня августа 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Як поінформував Закарпатський музей народної архітектури і бування в Ужгороді, кінчем серпня-августа в своїх просторах організує науково-практичну конференцію під назвом «Етнічна палета Закарпаття. Історія, культурна дідовизна і музейна репрезентація». Організатори заповідають дебату о історичній пам'яті, достоменності і велокультуровості регіону, jednak samo pomijają prysutność Rusyniu. W programie znalazły się wystąpienia poświęcone mężczyznom uhorskiej, słowackiej, żydowskiej, cyrumuńskiej społeczności. Brakuje tym, które dotykali Rusyniu, jako stoliciami spiutworili i spiutworiat historię Podkarpacia. Pomijanie Rusyniu podczas podii, która poświęcona je wielokulturowości, falszuje obraz historycznej spadkowiny Zakarpacia. Чудує то тим більше, що від 2007 року на основі рішення Закарпатської обласної ради Русино на території Закарпатської області Україна судвознано як окрема народність. Описувана подія – то не перший примір ігнорування русинської меншини. В 2023 році Закарпатська обласна воєнська адміністрація інформувала, że Zakarpacka Oblast stała pierwszym regionem Ukrainy, te prošli konsultacji z przedstawnikami nacjonalnych menšin. Nasza redakcja wosłała żwidania, czom nikto nie zaprosił Rusyniu na rečeno konsultacji. To teper ždeme na odpowiedź. Už hnes startuje festival Muzyka zaklada w derewi, w ramkach którego koncerto prochodzi w zabytkowych drewnianych obiektach Niskiego i Sandeckiego Beskidziu. Hnes o 19 godzinie zacznie się pierwszy koncert. Ensembl Wernihora, jaki wykonuje bojkiewską muzykę, wystąpi w cerkwi w Piatony. W programie dalszych koncertów znaleźli się artysta, jako reprezentują różne muzyczne genre, od muzyki inspirowanej tradycją Karpat i folklorom, po сучасну альтернативну музику і поп. Виступлять із Чумеченчума Войтек Шуманський, Тула і Волоші. В Мажерській загороді Восі виступить Дія, котра учить традиційний фольклор з модерним музиком. Події товаришити будуть ті ж варштати ремесла, презентації регіональних страв, дегустації локальних продуктів і жіла. Każda z podii ma bути nagodą, żeby poznati wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolszczu. Wszystkie koncerty są bezpłatne. Stowarzyszenie Muzeju pod Otkrotym Nebom uruchomiło zbiórku groszy na pomoc dla skansenu w Sanoku. Spalił się on 17-licznej, pamiątkowej, bezcinnej kostył i pobliska stodoła. Kolektu zorganizowali jak gest solidarności polskich muzejników z robotnikami Sanockiego Skansenu w związku z tragedią i stratą dla kultury. Numer bankowego rachunku do wpłat znajduje się na sajcie stowarzyszenia. Dyrektor Muzeum Narodowego Budownictwa w Sanoku Marcin Krowiak zapowiedział, że rozważane są dwie opcje. Pierwsza, żeby pozyskać podobny obiekt i przenieść go do Skansenu, a druga – rekonstrukcja spalonego chramu. Był to kostył pokrowu Świętego Mikołaja z 1367 roku z Bączala Niżniego koło Jasła. Ogień zniszczył chram w ciłosti. W najbliższą niedzielę 30 sierpnia Augusta w Lipinkach odbude się festiwal dożynkowych winciów. W programie pobożeskiej liturgii zaplanowali perechit i prezentację winciów, a pak artystyczne wystupy. Śledom minułego roku zaproszenia dostała teroczka, jaka wkaże lemkiłski repertuar. Dalej wystuplet ensembl Polany z Kobolanko, kapela Ciupaga, a do zabawy zagrad grupa Toma.
1: To były nowiny Radia LMFM.

jak je mał 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiłskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak, ty ja się nauczę po polsku.

oczy, pozerajucoj w oczy lem. Prytul żenia waniczków.

Marulem. Czom tych maro zazdrostysz, to szczęścia lubostysz.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na pierwszy odcinek powisty Ruska Dola, który znajdziemy w wydaniu Biblioteki Lemkińskiej Klasyki, część trzecia. Jest to wydania Ruskiej Bursy, powisty i rozkazy Wołodymyra Chylaka. Zapraszam bardzo serdecznie. Ruska Dola. Zwidaj, szanowny czytatelu, naszego Lemka od rochu do seła lisne, a win się na to Lem czudni pić śmichne. Co za przyczyna tomu? O, pannoczku, do lisnego każdej trafy, kto Lem zdorowy oczy ma. Oprawduje się Lemko. Jak Lem perejdety, to do horbok. Dobry mi horbok, to prawdziwa hora. To na granicznym kince podyblete stołp, a na tym stołpi przywiązany kawalczyk syra. Syra? Czomże to? Zwidasz zaczudłanej. Ta syra, panoczku, bo w lisnym już taka ustanowa. W każdej skoromny den zawisza dwit przy dorochach na stołpi cynaderewi, jak się trafit, kawalczyk syra. A ludę, koi idą do pola, oterają swoją wiusianu od zimku oto syr, żeby ju omastyły. Inakże one by i na welych den postyły. Tot żart o swoich susidach opowiest ty Lemko z wrodzeną jemu flegmą, dobrodusznie się pić śmichujuczy, hej by rozpowiadał o daczym obycznym, o czym wszystko znają, nie majączy one za obraz nużdy, czy raczej karykatury nużdy. Seło lisne leży na samej granicy Uhor, na halickim skłoni Beskidiu. Wstupisz tam, a perekonasz się, że Lemko ma prawdu, ne welo perebilszył. Na każdym kroku zejdziesz się ze świadectwem zasidzenoj nużdy. Wyczytasz ją z wyschnionych lic selan, zo zapawszych się głęboko oczy selanok, z wysłużonoj czuch muszczyn, zo znoszonego obliczate żen, z bosych nich chłopciu, z rozpelechaczenych gołą dziewczat, aż i z wylizenoj szabasowej zapaski Żyda, szynkaria. Nużda wyzryt gutobi z każdocho, w połowyni szybamy, a w połowyni doszczeczkamy załata nohowikna. Zakołysze się na kyczkach marni poszytoj strichy, zaskrypyt w rozwaleniej brami, wyszkryt się rebramy chudych kis i korął, zapłacze chrypliwym hołosom hołotnoj dityny, cy porazyt tia skołyczaniom ne na kormulenoho psa. Taki obraz przedstawiało to to seło, tołdy, koli to bezhryszną dogmą lackoj wiry było przekonania, że Boh sotworył duszu chama dla pana, a skoro joho dla korbacza ekonoma. Cy polipszała się dola tamtyżnich żyteliów dnes? Nie znam. Nie byłem w listym od 1839 roku, a tołdy zaczyna się nasza rozpowiedź. Od pochylenoj cerkołcisz to riżnyła się od selskich chysz i jeszcze męższym rozmirom, ta za to wielką staristiu, podał się bardz skromny, pochoronny pochit, obwiszczony prawosławnym chrystianom hołosom rozbytoho cerkołnoho dzwona. Poperet iszoł chłopet z drewnianym czornym krestom, a za nim żak, wyśpiwujuczy smutne światy Boże, kotre pittichał tremtliwym hołosom, iduczy za nim świaszczennyk, odійти до простого дрелихового фелона. Колор того фелона переходив видно різні метаморфози. Початком був він жовтий. Пак намочили його фернамбуку, а кінчом виварили в Бразилії, наступством чого став ся він брудно-фіялковим. Замість посрібрюваних галонів обшитий він був басамунком з простого білого полотна. Дораз ся священником крачало штирьох селан, що несли на раменах труну, збиту з нехоблюваних дощок. За труном ішла жена, ведучи за руку хлопця, який мав дас 9-10 років. Свіже, чисте одіння жени ражучо одріжняло ю від неопраних селанок, а їй обуття з жовтого сафіяну яскраво відбивало від інших, хейби обутих та лишаючих за собом боси сліди. Po zajdenych slezami oczach żeny i jej syna, po ich zmuczonych lyciach, zdohadujemy się, że tak obyczna śmierć wysmotryła soj na to teraz akuratnie ich, żeby przyczynyty im pekuczoho bolu. Za klapochit diszał na cmentir pobilszał się dakus. Jedna, druga żena, zanięta robotą w poli, lyszyła swój zachin, owynuła się na prudko do dirałoj werety i przyuczyła się do procesyi. A i ditwora z onym obojatnym zaciekawlinią, że nie ma jeszcze jasnoho wyobrażenia o smerty i jej naślidkach dla żyjuczych hultnuła za truną. Перед жінувшом землом, готовом прийняти тлінне тіло, яко своє, обернувся гулюдям священник з проповіддю. За основу до науки вибрав він з тих з Євангелії святого Йоанна, приведений нами при наголовку той розповіди. Суд люда, котрі в нерозумі своїм посуджають ближнього свого о так сяк непрощені гріхи. Зачав достойний старець свою проповідь. Кіди видят, же Бог посилат на них тяжки свої допусти. Вони бояться Бога, як строгого судді, котрий не пропущат ніякого гріха, а забивають, що Бог, як добрий отець, наказує і дитину, котру любить. Zaślipleny, chcieliby swoim rozumom miriaty steżkę prowidzenia Bożego. I nie wspominałbym o tym, kiedybym nie znał, że spośred was nie jeden zwidat dnes za Chrystowyma uczennikami. Uczytelu, kto zgrzeszył, win czy widciowe jego. Так і відповідам словами Спасителя. Не він не згрішив, не відчове його, але мусили явитися на ним Боже діла. Крестив їм покійного, вчив їм го основ святої віри, слідив їм відчівським оком його дальші кроки, Я го вінчав, я потішав го в недузі і приспособив на дорогу до вічності. Тоді і ніхто понад мене не годен дати вірнішого свідоцтва, що душа, котра вміщалася в тим мертвим тілі, була благочестива, заправди християнська душа. Кіть Бог не щадив своїх допустів в його життю, то ачилем за то, щоб дати му в терпіннях способність заслужити свою на вічну нагороду, як нас Спаситель переконує. Хто претерпить до кінця спасений буде. Тіж за то, щоб явилося на ним діло Боже найвеличественніше, яким є спасеніє чоловечої душі. Pak z drібничами rozpowił він o życiu pokijnoho, poneże znał one życia na pamiat od narodzenia aż do smerty. Jego terpienia skinczyli się dnes. zawerszał Siłaszczennyk. Na nym jawyła się uż Boża myłist. Win pryniał dnes na horodu od swoho odcia. Kiet ty, wdowo, była jest mu wirną żeną. Tołdy potiszysz się w żalu tym, szto twiej premyleny rozkoszuje się dnes radistiu, jakoj mu nelem zemla daty, ale jakoj ani człowieczej rozum poniaty nehoden. Prawda, że twoje terpienia wielkie, rozłuka z mużom to ciężki krest dla tebe, bidna wdowo. Spomyn o nim i tłucha za nim budę ty o każdej chwili zduwała jasnynu z lycia. Ta pamiataj, że masz syna. Bóg dał, że z lycia syn podibny je do niania, a twoim staraniom najbudę, żeby win był podibny do neho duszom i sercom, bohobienistiu i miłistiu, a tołdy budesz mała z neho potichu i pomicz na stary roky. Odrodysz się w swoim syni. A ty, syroto, może dnes nie rozumiesz, iż koho jest wtratył? To spochwatysz do perwa tołdy, kiedy budesz musił boroty się z protywnościami toho świta. Tołdy stjamysz, że wtratył jest czutliwe serce, doświadczeny i rozum. Prymir oddanoj robi tnosty, niezachwijanoj wiry i myłoho Bohu rozsudku. Kiet prachnesz wszanowaty pamiat widcia, kraczaj joho ślidamy. Może dast Bóg, że twoja dola bude sołotrza i tym pacze stanesz się potichom dla swojej matery. O, kiedy ty, chłopczyno, znał, jak ciężko przychodziło się mu rozłuczaty z twoją materią, ty by adde pryjoho mertwyni obiciał, że nie dasz ju na ponewirku, a swoją poszaną zapołonysz one miejsce polubowe, wtratu, której ona dnes hirko opłakuje. Syrota wziął soj aczej do sercia to te słowa. Win zaniósł się projatym spazmom, szmarył się na trunu, prytulił swoje usta do nimoho drona i micno pochlipujuczy wychwarył rwane słowa.
1: Budu, nianiu, czuję te, budu mamu lubił i szanował.
0: To ta niespodziewana scena poruszyła wszystkich do slez. Siłaszczennyk Nehoden był zawerszyty swoją nauku obycznym czynom, ilem pospiszajuczy dokińczył czyn pochoronu. Ludzie rozeszli się, poszeptujuczy molitwy za pokijnym. Lem wdowa z synom ostali iszczy, pryzerajuczy się w nimi i bolesty, jak grobar spychat hyrczy hlyny na trunu, aż jama ne wypełnyła się i ne wkryła wszystko, co było dla nich najdroższym na tym świecie. I na dneska to już wszystko. Na następny odcinek zapraszam już w piatnyciu. Czytała Monika Tylawska.

Tökköstök intiver. Bem tis sanoku. De im mieszkał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie miałem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mnie, to dobry, że stopok płoci był równo wryzany, nie skłosej strony, na skis. Bo im widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chóż. No bo jaki słodu trzeba było mati w chóżu na matysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wikną je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnycia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Garazymowicz, Dracz, Horacy, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Garasymowicz, Dracz, Horacy, w moim języku kosty neje i racji.

0: Syna!
1: Co? Dróża? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła.
1: Niczo, kurde, no wygapipowaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, jaki było!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się.
2: Dzięki.

0: Jest sreda, 26 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Jak poinformował Zakarpacki Muzej Narodnej Architektury i Bywania w Użgorodzie, kińciom sierpnia augusta w swoich prostorach organizuje naukowo-praktyczną konferencję pod nazwą Etniczna paleta Zakarpacia – Historia, kulturna dziedowizna i muzejna reprezentacja. Organizatora zapowiadają debatu o historycznej pamięci, dostomenności i wielokulturowości regionu, jednak samo pomijają prysutni strusyniu. W programie naszli się wystąpienia poświęcone meczeńczom uhorski, słowacki, żydowski, cyrumuński ze wspólnoty. Brakuje tym, którzy dotykali Rusyniu, jako stoliciami spiutworili i spiutworiat historię Podkarpacia. Pomijanie Rusyniu podczas podii, która poświęcona je wielokulturowosti, falszuje obraz historycznej spadkowiny Zakarpacia. Czuduje to tym bardziej, że od 2007 roku na osnowie rzeszenia Zakarpackiej Obłastnej Rady Rusyno na terytorii Zakarpackiej Obłasty Ukraina są uznane jako krema narodnist. Opisowana podia to nie pierwszy przykład ignorowania rusyńskiej mniejszości. W 2023 roku Zakarpacka Obłastna Wojeńska Administracja informowała, że Zakarpacka Obłast stała pierwszym regionem Ukrainy, te przeszły konsultacje z przedstawnikami nacjonalnych mniejszości. Nasza redakcja wysłała zwiadania, czym nikto nie zaprosił Rusyniu na rzeczone konsultacje. To teraz damy na odpowiedź. Już gnez startuje festiwal Muzyka zakłada w drewni, w ramach którego koncerty prochodzą w zabudkowych drewnianych obiektach Niskiego i Sandeckiego Beskidziu. Gnez o 19 godzinie zacznie się pierwszy koncert. Ансамбль Вернигора, який виконує бойківську музику, виступить в церкві в П'ятоні. В програмі дальших концертів знайшлися артисти, які репрезентують різні музичні жанри, від музики, інспірованої традицією Карпат і фольклором, по сучасну альтернативну музику і поп. Виступлять іще меченчума Войтек Шуманський, Тула і Волосі. В мажерській загороді Восі виступить Дія, котре учить традиційний фольклор з модерним музиком. Події товаришити будуть ті ж варштати ремесла, презентації регіональних страв, дегустації локальних продуктів і жіла. Кожна з подій має бути нагодом, щоб познати виняткове дідництво шляху дерев'яної архітектури в Малопольщі. Всього концерти суть безплатно. Stowarzyszenie Muzeju pod Odkrytym Nebom uruchomiło zbiórkę groszy na pomoc dla skansenów Sanoku. Spalił się choć 17-wieczny, pamiątkowy, bezcinny kostył i pobliska stodoła. Kolektu zorganizowali jak żest solidarności polskich muzejników z robotnikami sanockiego skansenu w związku z tragedią i stratą dla kultury. Numer bankowego rachunku do wpłat znajduje się na sajcie stowarzyszenia. Dyrektor Muzeju Narodnego Budownictwa w Sanoku Marcin Krowiak zapowiedział, że rozważane są dwie opcje. Pierwsza, żeby pozyskać podobny obiekt i przenieść go do skansenu, a druga – rekonstrukcja spalonego chramu. Był to kostył pokrowu Świętego Mikołaja z 1367 roku z pączala niżniego koło jasła. Ogień zniszczył chram w ciłosti. W najbliższą niedzielę 30 sierpnia augusta w Lipinkach odbude się festiwal dożynkowych winciu. W programie pobożeskiej liturgii zaplanowali perechit i prezentację winciu, a pak artystyczne wystupy. Śledom minułego roku zaproszenia dostała teroczka, jaka wkaże lemkiłski repertuar. Dalej wystuplet ensemble Polany z Kobolanko, kapela Ciupaga, a do zabawy zagrad grupa Toma.
1: Були новини Радія ЛМФМ.

0: Jest sreda, 23 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Jak poinformował Zakarpacki Muzej Narodnej Architektury i Bywania w Użgorodzie, kińciom sierpnia augusta w swoich prostorach organizuje naukowo-praktyczną konferencję pod nazwą Etniczna paleta Zakarpacia – Historia, kulturna dziedowizna i muzejna reprezentacja. Organizatora zapowiadają debatu o historycznej pamięci, dostomenności i wielokulturowości regionu, jednak samo pomijają prysutni z Rusyniu. W programie znalazły się wystąpienia poświęcone męczeńczoma uhorskiej, słowackiej, żydowskiej, cyrumuńskiej wspólności. Brakuje tym, które dotykali Rusyniu, jako stoliciami spiutworyli i spiutworiat historię Podkarpacia. Pomijanie Rusyniu podczas podii, które poświęcone je wielokulturowosti, falszuje obraz historycznej spadkowiny Zakarpacia. Czuduje to tym bardziej, że od 2007 roku na osnowie rzeszenia Zakarpackiej Oblastnej Rady Rusyno na terytorii Zakarpackiej Oblasty Ukraina są uznane jako okrema narodnist. Opisowana podia to nie pierwszy przykład ignorowania rusyńskiej mniejszości. W 2023 roku Zakarpacka Oblastna Wojeńska Administracja informowała, że Zakarpacka Oblast stała pierwszym regionem Ukrainy, te przeszły konsultacje z przedstawnikami nacjonalnych mniejszości. Nasza redakcja wysłała zwiadania, czemu nikt nie zaprosił Rusyniu na rzeczone konsultacje. To teraz damy na odpowiedź. Уже гнез стартує фестиваль «Музика заклада в дереві», в рамках котрого концерти проходять в забудкових дерев'яних об'єктах низького і сандецького безкідів. Гнез о 19-й годині зачнеся перший концерт. Ансамбль Вернигора, який виконує бойківську музику, виступить в церкві в П'ятони. В програмі дальших концертів знайшлися артисти, які репрезентують різні музичні жанри – od muzyki inspirowanej tradycją Karpat i folklorem po współczesną alternatywną muzykę i pop. Wystuplat i szczumeczeńczuma Wojtek Szumański, Tula i Wołosi. W mazierskiej zaorodzi włosy wystupy Dija, która uczy tradycyjny folklor z moderną muzyką. Podziei towarzyszyty budą też warsztaty remesła, prezentacje regionalnych straw, degustacje lokalnych produktów i zila. Każda z podii ma być nagodą, żeby poznać wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolszczu. Wszystkie koncerty są bezpłatne. Stowarzyszenie Muzeum pod Otwartym Niebem uruchomiło zbiórkę groszy na pomoc dla skansenu w Sanoku. Spalił się choć na cenicznej, pamiątkowej, bezcinnej kostył i pobliska stodoła. Kolektu zorganizowali jak gest solidarności polskich muzejników z robotnikami sanockiego skansenu w związku z tragedią i stratą dla kultury. Numer bankowego rachunku do wpłat znajduje się na sajcie stowarzyszenia. Dyrektor Muzeum Narodnego Budownictwa w Sanoku Marcin Krowiak zapowiedział, że rozważane są dwie opcje. Pierwsza, żeby pozyskać podobny obiekt i przenieść go do skansenu, a druga – rekonstrukcja spalonego chramu. Był to kostył pokrowu Świętego Mikołaja z 1367 roku z Bączala Niżniego koło Jasła. Ogień zniszczył chram w ciłosti. W najbliższą niedzielę 30 sierpnia augusta w Lipinkach odbude się festiwal dożynkowych winciów. W programie pobożeskiej liturgii zaplanowali perechit i prezentację winciów, a pak artystyczne wystupy. Śledom minułego roku zaproszenia dostała teroczka, jaka wkaże lemkiłski repertuar. Dalej wystuplat ensemble Polany z Kobolanko, kapela Ciupaga, a do zabawy zagrad grupa Toma.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Slam FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Slam FM to twoje radio.

0: Czy macie żal za akcję Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę prokleta. Nie to żal. Bo znate, bo macie pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilno było bandam, tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona, nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

0: Siver lem kotyn lawcu larymys. Tyn lasis lem FM. Jachsy kinli bol hejsis. Bunu ajtajmen men, Anna Akwike Sulimowicz.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.

My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

dobry dzień. Ja rodom z Potyczki, to jest przy Stropkowi takie maleńkie selo. No, chcę pozdrowić wszystkich Lemkiewczanów, którzy już poznają wiele mojej śpiewanki, a im rada, kiedy ja śpiewam na jawisku, a oni śpiewają z ono mnie to bardzo cieszy, że nasza śpiewanka nie zaniknie, kiedy będzie taki naród wesoły i śpiewający. Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich naszych Rusinów.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa dubaczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siedem syneczok.
7: I siedem łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Ze wszystkich was

0: 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiński hołos w twojej chorzy.
1: Tworzono je, tworzono je, tworzono je, tworzono je.

nasza córka potyka się o próg, przez który

Wyjdziemy po tych Gładyszowi, taki w beton wziaty, hen na wierchny, het chory, chory, chory, chory. I tak się mi rodziło. Betonowy potik, swobodnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Takiem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytcią, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijusko kierpci, niezwykłej do rozmierianych dorych.